0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Adoracja Najświętszego Sakramentu to odpowiedź na pragnienie ludzkiego serca, które poszukuje Boga, powiedział papież na audiencji dla mniszek praktykujących wieczystą adorację. Castel Gandolfo świętuje trwającą od 400 lat obecność papieży w tej podrzymskiej miejscowości. Polacy w Wielkiej Brytanii pielgrzymują do sanktuarium w Aylesford. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Promieniujcie w świecie pięknym oblicza Chrystusa, obecnego w Najświętszym Sakramencie, powiedział papież na audiencji dla sióstr adoratorek. Wskazał przy tym na potrzebę pielęgnowania we współczesnym Kościele duchowości eucharystycznej.
2: Papież zauważył, że ich obecność w Kościele jest świadectwem pragnienia, które Bóg zasiewa w ludzkim sercu. Jest to pragnienie poszukiwania i kontemplacji Bożego oblicza. Wyraz tej tęsknoty znajdujemy już w Księdze Psalmów. O Tobie mówi moje serce, szukaj Jego oblicza. Szukam, o Panie, Twojego oblicza. Swego oblicza nie zakrywaj przede mną. Leon XIV podkreślił, że to właśnie poszukiwanie Bożego oblicza jest tym, co wyróżnia powołanie monastyczne. W przypadku tego zgromadzenia wyraża się ono w życiu całkowicie poświęconym nieustannej i cichej adoracji Boga.
1: Castel Gandolfo świętuje trwającą od 400 lat obecność papieży w tej podrzymskiej miejscowości. Pierwszym papieżem, który spędził tam letnie wakacje, był Urban VIII Barberini. Dziś w Urzędzie Miasta otwarto wystawę upamiętniającą to wydarzenie, a jutro ulicami Castel Gandolfo przejdzie historyczny pochód przypominający dzieje letniej rezydencji następców Piotra. Trwająca od 400 lat obecność papieży w Castel Gandolfo silnie wpłynęła na fizjonomię miasta, które rozwinęło się w sąsiedztwie papieskiej rezydencji. Wskazuje na to aktualny proboszcz, ksiądz Tadeusz Rozmus.
3: Jesteśmy w roku 1626, kiedy papież Urban VIII po raz pierwszy przyjeżdża tutaj i ponieważ znał to miejsce bardzo dobrze, ukochał to miejsce, możemy powiedzieć, dlatego pierwsze kroki skierował tutaj i zaczął rozbudowywać pałac czy zamek, castello rodziny Gandolfi. Od tego właśnie pochodzi nazwa Castel Gandolfo.
4: Wiadomości ze świata.
1: Już po raz 72 Polacy z Anglii i Walii pielgrzymują do karmelitańskiego sanktuarium w Aylesford. Jest to najstarsza i największa pielgrzymka brytyjskiej Polonii. Duchowym mottem spotkania są słowa: z Maryją uczymy się być uczniami Chrystusa.
5: Zaczęło się w 1953 roku od pielgrzymki pokutnej będącej odpowiedzią emigracji na represje wobec Kościoła w Polsce. Dwudziestowieczna historia Aylesford pełna jest polskich śladów. Sanktuarium zdobią dzieła Adama Kosowskiego, jest tablica katyńska, a kolejny trop prowadzi do generała Józefa Hallera. Gdy w 1957 roku komuniści nie pozwolili mu przyjechać na Jasną Górę, pielgrzymował właśnie do Aylesford. Tradycja trwa do dziś. W tym roku Eucharystii przewodniczy nuncjusz apostolski w Wielkiej Brytanii, arcybiskup Buendia. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy się z Państwem z Placu Świętego Piotra, gdzie już za chwilę rozpocznie się południowa modlitwa Anioł Pański z Ojcem Świętym, a witają się z Państwem Dorota Abdelmulawiet
1: i siostra Róża Chrzanowska Nazaretanka.
0: Jak widzimy, pielgrzymi gromadzą się już na południowej modlitwie z Ojcem Świętym. To oczywiście nie jedyna okazja do regularnych spotkań z papieżem. Przed chwilą widzieliśmy rozstawione na placu Świętego Piotra krzesła, bowiem to właśnie tu na placu odbywają się w każdą środę audiencje ogólne po tej przerwie sierpniowej, kiedy to te spotkania odbywały się we wnętrzu Bazyliki Watykańskiej. Także jutro będzie okazja do wspólnej modlitwy, do spotkania z Ojcem Świętym, do łączenia się z Nim też duchowo, bowiem o godzinie 18 papież będzie odprawiał mszę świętą w Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady w Genazzano w pobliżu Rzymu. To jest to miejsce, do którego udał się dzień po swoim wyborze na stolicę Piotrową, aby tam zawierzać swój pontyfikat wstawiennictwu Matki Bożej, czczonej w tym wizerunku, którym opiekują się augustianie, a więc współbracia Ojca Świętego, ale który też jemu samemu był osobiście i jest bardzo drogi, bowiem do tego miejsca pielgrzymował także przed rozpoczęciem swojego pontyfikatu jako kardynał, jako zakonnik także wcześniej. A z kolei też przed kilkoma dniami została opublikowana papieska comiesięczna intencja modlitewna. To zaproszenie Ojca Świętego do tego, żeby nasze modlitwy łączyć z Jego modlitwami, żeby pamiętać o tych intencjach, które powierza On całemu Kościołowi, a w tym miesiącu we wrześniu Ojciec Święty tak szczególnie prosi o modlitwę w intencji właściwego wykorzystywania zasobów wodnych, tak aby tej wody pitnej nikomu nie brakowało. I to też taki piękny znak opatrzności, bo te papieskie intencje są ustalane z wyprzedzeniem. To nie jest tak, że Ojciec Święty w ostatniej chwili podejmuje decyzję, w jakiej intencji ta modlitwa na kolejny miesiąc ma być ofiarowywana, i widzimy, jak bardzo te papieskie intencje odpowiadają temu, czym aktualnie żyje świat. Dobiegają nas, zwłaszcza z Afryki Północnej, dramatyczne w ostatnich tygodniach informacje o tym, że brakuje tam już zupełnie wody pitnej, brakuje wody, która byłaby też zdatna do takich gospodarczych czynności. I ta papieska intencja jest też takim znakiem solidarności, też takim znakiem opatrzności i tego, że w naszych modlitwach możemy pamiętać także o tych intencjach, które nie są związane z Kościołem, nie są związane z naszą wspólnotą europejską, ale są bardzo pilnymi potrzebami mieszkańców różnych kontynentów. A już za chwilę, tak jak co tydzień, Ojciec Święty wygłosi krótkie rozważanie z okna Biblioteki Pałacu Apostolskiego i też zapewne, tak jak ma to w zwyczaju, na zakończenie pozdrowi pielgrzymów, zarówno tych, którzy zebrani są tutaj na placu Świętego Piotra, jak też tych, którzy łączą się duchowo z Ojcem Świętym, z całym Kościołem podczas tej południowej modlitwy. W tych ostatnich tygodniach też tak szczególnie powraca zaproszenie do tego, aby sięgać po tekst papieskiej encykliki Magnifica Humanitas, encykliki, którą Ojciec Święty w dużej części poświęca rozwojowi sztucznej inteligencji, poświęca kwestiom moralnym, społecznym, tym, które należy na nowo rozważyć i na nowo zaktualizować w świetle aktualnych wydarzeń, w świetle tego, co dzieje się na świecie, a wobec czego Kościół wciąż odpowiada z niezmienną nauką, ale z nauką, którą wciąż możemy na nowo odkrywać. Także w Polsce w nawiązaniu i z inspiracji tym papieskim dokumentem powstają coraz to nowe dokumenty, inicjatywy, które też pomagają nam ten temat sztucznej inteligencji, tematy etyczne, moralne, które wiążą się z najnowszymi technologiami, i zgłębiać, i też spoglądać na nie w świetle wiary, w świetle nauczania Kościoła. A z kolei dla nas dzisiaj jest też takim szczególnym wyzwaniem i zaproszeniem modlitwa w intencji szkół, w intencji katolickiego wychowania dzieci i młodzieży. To list, który z kolei jest odczytywany dzisiaj w Polsce. A my już teraz widzimy Ojca Świętego i przysłuchajmy się w Jego słowa.
1: Drodzy bracia i siostry, dobrej niedzieli. Słowo Boże głoszone tej niedzieli w liturgii wskazuje nam kilka podstawowych zasad myślenia i działania. W liście do Rzymian czytamy, że każde przekazanie streszcza się w tym nakazie: miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Święty Paweł podkreśla tę prawdę, odwołując się do bardzo wymownego obrazu, obecnego także w modlitwie Ojcze Nasz. Pisze bowiem: bracia, nikomu nie bądźcie nic dłużni, poza wzajemną miłością. Jezus nauczył nas prosić o darowanie długów i samemu je darować. Istnieje jednak pewien duchowy skarb, który jesteśmy sobie nawzajem winni, a który nas nie zniewala. Jest nim dług wzajemnej miłości. Wszelkie przejawy uwagi i troski oraz całe dobro, które otrzymaliśmy, czynią nas bardziej wolnymi i zdolnymi do odpowiedzialności. W Ewangelii czytanej w dzisiejszą niedzielę Jezus wskazuje każdej wspólnocie chrześcijańskiej przynajmniej dwa sposoby praktykowania wzajemnej miłości. Pierwszy polega na tym, by nauczyć się upominania braterskiego. Jest to delikatna i zbyt często zapominana sztuka, która wymaga szczerości oraz zachowania kolejnych etapów. Szczera rozmowa, najpierw w cztery oczy, następnie, jeśli to konieczne, w gronie dwóch lub trzech osób, a wreszcie, gdy zachodzi taka potrzeba, z całą wspólnotą, oznacza zmierzenie się z rzeczywistością i przemienianie problemów oraz konfliktów w sposobność do wzrastania. Narzekania i obmowy są łatwiejsze, lecz nie przynoszą żadnych owoców i sprawiają, że wiele spraw grzęźnie w martwym punkcie. Ewangelia natomiast wychowuje nas do wolności przeżywanej w miłości. Jest też drugi sposób praktykowania braterskiej miłości, który według Jezusa przemienia nawet modlitwę. To dochodzenie do zgody. Nie tylko wtedy, gdy pojawia się konflikt, lecz także po to, by wspólnie prosić Boga o jakiś dar. Pan mówi, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Obietnica ta wskazuje, że możemy mieć wspólne pragnienia, wspólne cierpienia i wspólne nadzieje oraz, że przez modlitwę możemy wzrastać w jedności. Bez wiary każdy mógłby czuć się samotny i podejrzliwie patrzeć na innych, widząc w nich obcych i wrogów. Dzięki łasce jesteśmy natomiast braćmi i siostrami, którzy mogą żyć w zgodzie, spotykając się, przebaczając sobie i słuchając siebie nawzajem w Panu. Prośmy Maryję, która po zwiastowaniu anioła pospieszyła do swojej krewnej Elżbiety, aby dzielić z nią radości i trudy związane z ciążą, by nauczyła także nas, że braterska miłość jest radosnym długiem.
0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
1: i poczęła z Ducha Świętego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według słowa Twego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: A słowo ciałem się stało
1: i zamieszkało między nami.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
1: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
0: Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa Twojego Syna przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: W intencji wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,
1: a światłość wiekuista niechaj im świeci.
0: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
1: Amen.
0: Pan z wami.
1: I z duchem Twoim.
0: Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
1: Teraz i na wieki.
0: Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
1: który stworzył niebo i ziemię.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle.
1: Drodzy bracia i siostry.
0: Con animo adolorato ho seguito
1: z bólem słyszę wiadomości o kolejnych brutalnych atakach, które dotknęły różne miasta i infrastrukturę cywilną w Ukrainie, powodując śmierć niewinnych osób. Moje serce jednoczy się z bólem narodu, które od lat żyje w strachu i zagrożeniu. Po raz kolejny kieruję mój apel, aby zakończyć przemoc, aby zakończyć zniszczenie, aby otworzyć serca na dialog i na pokój. Proszę, aby podjęte w tych dniach wysiłki, aby powrócić do negocjacji, przyniosły konkretne owoce i aby otworzyły przestrzeń dla działań dyplomatycznych. Wznośmy naszą modlitwę do Pana, aby zwyciężyła zgoda we wszystkich konfliktach na świecie. Witam Was wszystkich, Rzymian i pielgrzymów przybywających z różnych krajów. Dziękuję, że tu jesteście. W sposób szczególny pozdrawiam wspólnotę z seminarium międzydiecezjalnego z Andersofen w Niemczech. Z radością przyjmuję też pielgrzymów z parafii świętego Underyka, biskupa w Treviso, a także z chór diecezjalny z diecezji Oppido Mamertina Palmi, któremu towarzyszy ich biskup. Podczas gdy stopniowo powracamy do zwykłych aktywności po letniej przerwie, prośmy Pana, by towarzyszył nam i aby wspierał nas swoim światłem. Wszystkim życzę dobrej niedzieli.

0: Słyszeliśmy teraz skaldowanie na cześć papieża, a dzisiaj w nauczaniu Ojciec Święty zauważył, że chrześcijanie są wezwani do życia długiem wzajemnej miłości. Odwoływał się do słów świętego Pawła z listu do Rzymian i wskazał, że wszystkie przekazania streszczają się w miłości bliźniego. Zauważył także, że istnieją dwa sposoby przeżywania wolności i miłości we wspólnocie. Pierwszym jest braterskie upomnienie, które zakłada szczere zmierzenie się z problemem najpierw w rozmowie w cztery oczy, a w razie potrzeby także z udziałem innych osób i całej wspólnoty. Ewangelia uczy przemieniać trudności w okazję do wzrostu. Drugim zaś wymiarem wzajemnej miłości jest dążenie do zgody i jedności także w modlitwie.
1: A pełny tekst papieskich rozważań i wszystkich innych przemówień, homilii mogą Państwo znaleźć zarówno na stronie vatican.va w zakładce w języku polskim, jak też na stronie mediów watykańskich vaticannews.va/pl. Dziękujemy Państwu za wspólną modlitwę. Zapraszamy jutro na transmisję modlitwy mszy świętej z Genazzano i życzymy błogosławionej niedzieli. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
0: Na wieki wieków. Amen.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Braterskie upomnienie jest wyrazem miłości, przypomniał papież, nawiązując do dzisiejszej Ewangelii. Leon XIV ponowił apel o zakończenie wojny na Ukrainie. W Radomiu ustanowiono drugie na świecie sanktuarium błogosławionego księdza McGivney'a, założyciela rycerzy Kolumba. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. W rozważaniu przed południową modlitwą Anioł Pański papież mówił dziś o wzajemnej miłości, która wyraża się w trosce o dobro drugiego człowieka i która czyni ludzi bardziej wolnymi i zdolnymi do odpowiedzialności.
2: Jezus wskazuje każdej wspólnocie chrześcijańskiej przynajmniej dwa sposoby praktykowania wzajemnej miłości. Pierwszy polega na tym, by nauczyć się upomnienia braterskiego. Jest to delikatna i zbyt często zapomniana sztuka, która wymaga szczerości oraz zachowania kolejnych etapów. Jest też drugi sposób praktykowania braterskiej miłości, który według Jezusa przemienia nawet modlitwę. To dochodzenie do zgody. Nie tylko wtedy, gdy pojawia się konflikt, lecz także po to, by wspólnie prosić Boga o jakiś dar.
1: Z kolei pozdrawiając wiernych, papież ponowił apel o zakończenie wojny na Ukrainie.
2: Z bólem śledziłem doniesienia o brutalnych atakach, które w ostatnim czasie dotknęły wiele miast i obiektów infrastruktury cywilnej na Ukrainie, powodując śmierć niewinnych osób. Moje serce łączy się z cierpieniem ludności, która od lat żyje w niepokoju i lęku. Ponawiam apel o położenie kresu przemocy, zaprzestanie zniszczeń oraz otwarcie serc na dialog i pokój. Mam nadzieję, że wysiłki podjęte w tych dniach na rzecz wznowienia negocjacji przyniosą konkretne owoce i otworzą przestrzeń dla dyplomacji.
1: Kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Radomiu został ustanowiony drugim na świecie sanktuarium błogosławionego księdza Michaela McGivney'a, założyciela rycerzy Kolumba. Pierwsze znajduje się w amerykańskim New Haven, gdzie jest on pochowany i gdzie w 2020 roku odbyła się jego beatyfikacja. Uroczystością w Radomiu przewodniczył dziś biskup radomski Marek Solarczyk, a o znaczeniu tego wydarzenia mówi ksiądz Wiesław Lenartowicz, kapelan stanowy rycerzy Kolumba w Polsce i proboszcz parafii, na terenie której powstało sanktuarium.
3: Dla nas jest to niezmiernie ważne wydarzenie. Teraz będziemy mogli pielgrzymować tutaj w Polsce, do Radomia, gdzie, jak mówimy, bije serce rycerstwa. Jak jestem przekonany, będą także odbywały się najważniejsze wydarzenia w działalności i życiu rycerzy w naszym kraju. I nie tylko, bo dla krajów sąsiednich także jest to bardzo ważne miejsce.
1: Uroczystości o międzynarodowym znaczeniu odbyły się dziś także w Polskim Sanktuarium Narodowym na Kalenbergu w Austrii, gdzie upamiętniono 343. rocznicę odsieczy wiedeńskiej oraz 43. wizyty Jana Pawła II. W obchodach wzięła udział pierwsza dama Marta Nawrocka, a mszę świętą koncelebrowali m.in. biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz i arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski. Mówi ksiądz Roman Krekora, rektor sanktuarium.
4: Kalenberg prawie od 120 lat jest takim miejscem, które nie tylko łączy Polaków, ale też te wszystkie kraje Europy Środkowej. Jest takim sanktuarium duchownym, bym powiedział, tej dzisiejszej Trójmorza dzisiejszego. Ten akurat kościół nawiązuje do naszego wkładu w dziedzictwo Europy, w kulturę europejskiej. Dlatego mamy z czego być dumni.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Braterskie upomnienie jest wyrazem miłości, przypomniał papież, nawiązując do dzisiejszej Ewangelii. Leon XIV ponowił apel o zakończenie wojny na Ukrainie. W Radomiu ustanowiono drugie na świecie sanktuarium błogosławionego księdza McGivney'a, założyciela rycerzy Kolumba. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. W rozważaniu przed południową modlitwą Anioł Pański papież mówił dziś o wzajemnej miłości, która wyraża się w trosce o dobro drugiego człowieka i która czyni ludzi bardziej wolnymi i zdolnymi do odpowiedzialności.
2: Jezus wskazuje każdej wspólnocie chrześcijańskiej przynajmniej dwa sposoby praktykowania wzajemnej miłości. Pierwszy polega na tym, by nauczyć się upomnienia braterskiego. Jest to delikatna i zbyt często zapomniana sztuka, która wymaga szczerości oraz zachowania kolejnych etapów. Jest też drugi sposób praktykowania braterskiej miłości, który według Jezusa przemienia nawet modlitwę. To dochodzenie do zgody. Nie tylko wtedy, gdy pojawia się konflikt, lecz także po to, by wspólnie prosić Boga o jakiś dar.
1: Z kolei pozdrawiając wiernych, papież ponowił apel o zakończenie wojny na Ukrainie.
2: Z bólem śledziłem doniesienia o brutalnych atakach, które w ostatnim czasie dotknęły wiele miast i obiektów infrastruktury cywilnej na Ukrainie, powodując śmierć niewinnych osób. Moje serce łączy się z cierpieniem ludności, która od lat żyje w niepokoju i lęku. Ponawiam apel o położenie kresu przemocy, zaprzestanie zniszczeń oraz otwarcie serc na dialog i pokój. Mam nadzieję, że wysiłki podjęte w tych dniach na rzecz wznowienia negocjacji przyniosą konkretne owoce i otworzą przestrzeń dla dyplomacji.
1: Kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Radomiu został ustanowiony drugim na świecie sanktuarium błogosławionego księdza Michaela McGivney'a, założyciela rycerzy Kolumba. Pierwsze znajduje się w amerykańskim New Haven, gdzie jest on pochowany i gdzie w 2020 roku odbyła się jego beatyfikacja. Uroczystością w Radomiu przewodniczył dziś biskup radomski Marek Solarczyk, a o znaczeniu tego wydarzenia mówi ksiądz Wiesław Lenartowicz, kapelan stanowy rycerzy Kolumba w Polsce i proboszcz parafii, na terenie której powstało sanktuarium.
3: Dla nas jest to niezmiernie ważne wydarzenie. Teraz będziemy mogli pielgrzymować tutaj w Polsce, do Radomia, gdzie, jak mówimy, bije serce rycerstwa. Jak jestem przekonany, będą także odbywały się najważniejsze wydarzenia w działalności i życiu rycerzy w naszym kraju. I nie tylko, bo dla krajów sąsiednich także jest to bardzo ważne miejsce.
1: Uroczystości o międzynarodowym znaczeniu odbyły się dziś także w Polskim Sanktuarium Narodowym na Kalenbergu w Austrii, gdzie upamiętniono 343. rocznicę odsieczy wiedeńskiej oraz 43. wizyty Jana Pawła II. W obchodach wzięła udział pierwsza dama Marta Nawrocka, a mszę świętą koncelebrowali m.in. biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz i arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, mówi ksiądz Roman Krekora, rektor sanktuarium.
4: Kalenberg prawie od 120 lat jest takim miejscem, które nie tylko łączy Polaków, ale też te wszystkie kraje Europy Środkowej. Jest takim sanktuarium duchownym, bym powiedział, tej dzisiejszej Trójmorza dzisiejszego. Ten akurat kościół nawiązuje do naszego wkładu w dziedzictwo Europy, w kulturę europejskiej. Dlatego mamy z czego być dumni.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.